Na, to se myslu, že je to tla ta hudba była, kiedyś sem nocy słyszała. Cych poprawom na kelnianskim krużnym wopkadze raz nas mir hamo polada, czać tam widzu w świecy znano, to pak so mi nie zeszlachciło kukurica z tej dosyć wysoko, tak so nie możach tam ladać do daliny. Na nich so tam młodziny lubi, bo som znaczy tysac holcu a holcu, młodzińcu a młodych żonu, znano też starsza generacja, nich so poradzi astrowizasu so nauroča, dziesacz po nabu sześć.

Dreamy Chili do cyrylki na szczęście. To jest skupina Depeche Mode, Ghosts Again. No a ja tak ma kuźna generacja. To jest samo sobie swój łódźny świat, a nieko to szkoli. Są hunie też po demo dopomni. No na to, jak są jeszcze we Pancicach, tam na żolu chodzili. No a szpundowanie jest sobą chodziło po takcie melodie. No a to są zaso dalsze stawizny łódźnego świata. Kino pod hołym niebiom. Na czeraz mi jeszcze o Dirty Dancing w Sernianach w lecie 6.80 ryczyli, a czera wieczor je to samo jeszcze bieżało Dirty Dancing, sem przypadnie widziała w telewizji. Kino rzeka też pod hołym niebiom w czornym kumcu dżęca wieczor od 9. Tam pokaza so też huczny film Michael, a to o Michaelu Jacksonu. Wukodżowanie wokoło kociny z pedagogoku zahojace zela Reginu Krautzowi, kiż dobie się zajśwe piatk niewietra, wupadnicz sodżęca nakwata od na wieczora peczych do wieczora sedmich. Po takim 2 godziny, ale zcińcie się nie dziwajce toho dosyć krute czrije, potem zoje soczera też jeszcze raz silnie deszczowało. No hajt zawieść jeszcze potem w liesach, a też na łukach po puczu, potem wam niczo do 3 nie bieży. W Bożycach kunc tydzienia zaso jechaja a skakaja w odżęcniszo, a do niedzielę bieży tam 19. wulki budyckiejchanski turnier. Cista koni je tam pudla na programie STA, na przykład skakanie, dresura, za tak mienowane wulke myto Budyszina. A niedzielu je potom zakończacy skakanie, wulke zakończacy skakanie. To tu musi też raz rozkładać, co je tam ten rozdziel, co je tam jeszcze, co już so przyda, co mu so potom też wulke zakończacy skakanie mienować. Nic jenoś, tam za fachowcu je to jeszcze sprzyjotowane, ale też za swójby a za mniejszych hości, kiż może si tam program lubić dać. Cywilgi nasz jest cię.

0: Welche Fetzopfschüsse hier? Power wirst du, Lo, Anna-Maria, Brettschneideritz. Power wirst, Baby wirst, wo wir im Tisch wird, Donnerschenio, Petschmenschino, Doschestich.
1: Nabojne, Zwoa.
0: Magenza, Cornelia, Kuriatoa, Sis, Wittinze.
2: Fahrrad, Jarzi, Pszeproschenie, Ksnidani, z burami w okolini w Rukomaj. Zweseli są przez nieoczekowany podałk, a poda są na pucz. Jakoby skupinka kompletna, prosi fara najstarszego bucha se pomodlić. Knieże, mnie grała przez butranku, se zapoczyna modlić. O mój Boże, co to będzie, sebi fara myślisze, ale bucha se dalej modlisze. Szmałc nie może uczuć, a ty, lubi knieże, tyś cyle dery wiesz, za muka nicza w osobitego za mnie nie je. Nie miał nas tam z buchami. To pak starego bucha nie myliše, on se dalej modliše. Ale, gdy se to wszystko poradnie zmiesza, często se dery w opiecie, potem lubuju tute pečwo. Tuś knieże, ty masz nasze żywienie w twoich rukach. Gdy se wiece stawaja, gdy se nam nie lubia. Gdyż mamy runę ciężkie brymione jest. Gdyż nie możemy zrozumieć, czego dla, a co se runę stała. Potem pomaj nam. Zczerpnie doczekać, donisy ty z myśleniem czysta za nasze dalsze żywienie gotowe. A to dzień w obdzień. Dobre ranie.
3: Dobre, Cornelia Kuriatoa ze Switince, wynadałku faskie, wikarie, tamniejszeje. 4 minuty do 6, dobre ranie. Lena zbiła. Thank you.

0: A ja sądziłam, jak spiesznie czas bieży mi 7 minut po 6 czy się.
1: Andreas Wiking wam by drugiej wysłańskiej hodzinie zaspiła.
0: To je Michaela Milcova.
1: A Boże na biaszec, co tyś podla?
0: Posłuchajcie do poszestrzeń, wita nas Zywia Grzesz.

0: doing, Doc?
1: Lube dzieci, bijacze wy też rady bosy połudze albo siedzicie runie bosy za snidanskim blidom? Bosy bijacz jest trochę, a ty je nóżka. Jako dziecko masz ponu nóżku. Przez pohyb na wszelakich podwohach so podczasu forma noj zmieni, a muskulatura przybiera. Ona może swój nadok lepiej spełnić, mianowicie cywe czyło stabilizować, a dere przeswit kroczyć. Bijacze wy poprom rady bosy?
2: Hoj, to dzie. Když je to taky reálný půjč, a také ty se jako skvůdne, když je vonka čupvo, pon to ty derečiny, ale když je to pon taky je se skamenami taky půjč, to pon vůži, že bolí, ale ty druhé napříš jom nejo.
3: Also ja nie nur da gerade wusste, dass ich ja von Jinnöm hat, ja, du in die Tschuki, aber da nutzt du ihm, du kriegst ja nicht einmal ja gemacht, dass du ihn nutzt, du hast ja ja Wollauer.
1: Aua, nichts Kuschte Putschik, ihr idealne Sabosse Bärnje. Bolladeutsche Neubrüderas hat schnell ich hat am Nickerke Troppe. Jeden geschirrne Bosse Kodji, ihr bitte schappern, hat doch niemals ein paar Liter dwo.
4: Jutro, da kann ich ja den Schornslickam, wo du Jutro na Konja Dille, bon hat ich da Oktober nie gehabt. Tak jo, můj rámík.
1: Přitom on celé dokvádne láda, dokáž stupí.
4: Já jinak přes město běžu, abo teď, když já na trávě popuču jsem, abo na bolu, abo níže tak, já to šučom bosinik jsem, a to já kus tom vít mám, že můžu já běžet, že snadno jen kamen kus hůbě neleží, ten dům já kus hůbě, cigarete, tam já nechám nuc stupit, že když to je troště nepříjemné, to je, a črupu, abo tak, ty kameny, to popuhám, docela nic.
1: Dotalnie jeszcze żyn je do niczego zwer stupił, a so zranił. Drude ludzie dziwne na niego ladaja.
4: Te dzieci ladaja, wozyczku siedza, albo pyszy popuczu, albo mami, papi prawa, ladamo, tu nie bose, albo na siebie tyle ladaja, a pak 3 maja, bo te bose są w wozyczku. Te dzieci są motoryniście za to.
1: Jak pak jest bosybijaniom na chodcach dniach przy 30 stopniach w mieście? Kamienia ta płonina może się z czasami na 70 stopni w oczoplicz. Puh, kytro chodcu.
4: Ja się po moje puczyki putam, a moje kuczyki. A to ja, ty masz tak, wiesz, ty w mieście, ty stary mieście wyle, ty na granitkamienie, te wulke. To ja pomyślałem, no kiedyś, ty tu czupo to inak, wate daję zas.
1: Asfalt pono tomu chodcu tu duo dżerzi. To widzia tyś dzieci, kisz rady bosybijaja.
2: Nic rady na asfalcie, ale nie na kamenach. Tak jest bomboli na noj.
5: Na trawę takie schon fajn, also przyjemne zaczuczoty.
1: Wiele we przyrodzie są dzieci też w prozyńskim lewie we wodu Henrychecach byli. A co się tam rano oczynili, w tym słyszycie jutrze na poczywyczych wiatr.

A tež na popołudnišo hodziny sće wutrobnje witani menujcy na burske popołudnio, na Niepelic dwer, na Niepelic statok w równom jutce od popołudnia. Tam zmija liczny svedzień, a jak tež sami pisaja, wszystkie są przeprosone. No, wy tež dojedźcie si raz tam na besadu, na dobre tykans, na dobre kofej, a w osobie na dobrą arjanu besadu. Doktor Taste spiewa.

Søren Torpegård Lund spiewa, że Forvigar jem. To rzeka tak wiele przebożone z mojej bieżnej finszczynu predahać so do mojej podach. No ja popoladamy też na dalsze informacje do dżęcniejszego dnia predahać so do mojej podach. Stano, zcie też dżęca popuczu z waszym kolesom, albo zcie pieszy popuczu do serbskiej Łużicy z cywa, też do hornie łużickiej przyrody. Też bliższa przyroda menucy wabi, na przykład tak mianowany biosferowy rezerwat UNESCO Łużicka hola a hatte. Na 30 hektarów wulki je wonne areal, a tu tun leży we okresu maj Budyszina Zolac, mie swoje recami niskie biwy wodu w Osvokom a Budyszino. Središćo rezervata je dom 10 hatowy stroži a topola hučine. A nitko kiečbu wilkiš rade fotografu ječe a mače tež k tomu dobro vučko. Za vas je so wubobabo vosebite wubiečovanie. Přichodne wulet minu Minuce też fotografować móc, choć do 3 augusta możecie minuce swoje najrzędsze impresje zapodać, a to na fotowym wubiedzowaniu OHTL. Kiwa peniżne myto 300 euro za prynie, a dalsze choć do 14 miestna. Pytanie są motywy ze przyrody hatu a wodzizną, ale też ze sratarstwa, lesnictwa albo rybarstwa, równie tak kaj żywienia a dziewo w regionie OHTL. Dalsze informacje namakacie w naszej app MDR Serbia. Już was to zajmuje.

0: Bożne słowo.
1: Maczęca Kornelia Kuriatowa ze Swietyńce. Fara dziarzy przeproszenie k snidani z burami w okoliny w rukomaj. Zweseli są przez niewoczekowany podałk, a poda są na puć. Jakoby skupinka kompletna, prosi fara najstarszego bucha se pomodlić. Knieże, mnie grała przez butranku. Se zapoczyna modlić. O mój Boże, co to będzie, sebi fara myślisze. Ale bucha se dalej modlisze. Szmałc nie może uczuć, a ty, lubi knieże, tyś cyle dery wiesz, za muka nicza w osobitego za mnie nie je. Nie miał nas tam z buchami. To pak starego bucha nie myliše, on se dalej modlisze. Ale, gdy se to wszystko poradnie zmiesza, często se dery w opiecie, potem lubuju tu te pieczwo. Tuś knieże, ty masz nasze żywienie w twoich rukach. Gdy se wiece stawaja, ki se nam ne lubia. Gdyż mamy rune ciężkie brymio nieść. Gdyż nie możemy zrozumieć, czego dla, a co se rune stała. Potem pomaj nam. Zcierpnie doczekać, donisy ty z myśleniem czysta za nasze dalsze żywienie gotowe. A to dzień w obdzień. Dobre ranie.
2: Dobraj Kornelia Kuriatowa ze Swietyńcy, wynadoku a zamówi z dostrzy. Farskie wikarie w Banczy Cerkugowie.

Milena Łuczeniec. W czopwym deszczyku w najnitko ja uniszczę czopwy w liecznym czasu. Sześć połosem. Och, krasny tytuł. Gert Werner zpiewa pod kulową Beholine, Rinci Bros. Ach, na niego też rady słuchamy, a to dżensa jeszcze w cele 8-bitej kombinacji Dr. Taste. Moje ruce Veronika

0: Polícia z Žili.
1: Wobruć nakładna auta, gotrysz bie przez bez przypowieszaka popuczu, niemscy to zatylślepo, je sztwórt popołudniu w Gamincu prasnu. Cicy czyletny szofer bie z tutym nakładnym autom bez przypowieszaka na walskie drozy popuczu, gdzieś po prom niebiesmy jecz, a cóżę na zapadną drogę odpoczyć. Przy tym dotnie so zadna wobruć na prawym boku kudnika aso pukne. Przez czyść bu fasada domu wobszkodzena, też ci parku na auta su so wobszkodzili. Jeden mąż so też przez praskot lochce zrani. Szofer nakładna auta pak wopuści najprzedy miestne niezboża bez toho, żeby policju zwonił, a wosta potom w wysokości pućniczanskie drojstio. Wieczna szkoda w uczynie, że niedzie 3500 euro. Sredowieczo prasny też w Wojerecach, sedema postalitny bu ze szkodowku na droze Alberta Einsteina popuczu, a przewidzia przy odpoczce na Halsztrosku po uszym zdaczu trabi 6-60-letnego, kotryż by poprom szedje zbumił, a zrazy do niego. Szofer trabia so lochce zrani, w obie auce dobie szty so wotflec, a też czyriwo w ubieża, wo kotryż dobie szty so potom woniewa w obora staracz. 15-30 euro szkody nasta, krzyżowaniszczo bie dleszy czas zaszlane. A paduši po boru noce na sredu v Bibi Vodže neznači pokradniču pri Bertolt Brechtovi S1 Aposta v hodnoče 3000 euro, za kotriž policija netko pyta.
2: A keď bu rajkanje s svojami, to je večna škoda, zomieš un vicnu škodu.
1: Aj.
2: Nedom 12 po 8.

0: Mittelknatsche wird hier. Nam schim znate Eurobanko, ki dostanu nowe design. Aber my schietze muže my pschietem sobu rečečka k maja minuce wupanat, što tam maso hore molvač. Ja nu tak praju respektivne, muže my tež designovač. Jak to punče, Katka, što muže my činič?
1: Hej, muže my naše favorite wuzvolič. Hač to 21. septembra mame my schietze, potekim luže Europia skvadnošt, so na online naprašniku k Jessac, Nachiskam, Wobdilic, Se Wobladac, a Wotwosowac, możecie na internetowej stronie Europejskiej Centralnej Banki, tutaj Jessac, Nachisko, buchu od Europejskiej Centralnej Banki EZB, prezentowana, a so wuslit k designu weho wubieczowania, też designerojo pszindu tu z Europy, guns leta potom uzwoli Rada EZB, jeden z namiotu, donisz pak potom nowe bankunki, wyruko manedżerzimy, to woprodziszcie jacere leta zajndu. Za tutaj nowe bankunki by EZB dwie teme postajwa. Prynja je europska kultura. Na prynjej stronie są tam zwane Europianki a Europianio widzieć. Kajesz Ludwig van Beethoven, Marie Curie, da dostanę naskę do 20 euro bankunku. Leonardo da Vinci, tu ma naskę 100 euro, bo 200, ja go preponuję. A Maria Callas będzie na 5 euro bankunce widzieć. Na zadniej stronie pokazuje się potem skupiny ludzi, na przykład kuo, ludzona dżile, albo też wonka na niekakim namieszcze. To są skierę takie moderne interpretacje. A druga tema bankoko, reka Riki Abdaczki, a winuje so europskim ekosystemam. Prydni bok, tun winuje so takam, miastrujem matiš być nasz baczon tam zwoprazniany. A na zadniej stronie bankoki widzieć su europskie instytucje, na przykład Europski Parlament, Europska Komisja, EZB. To budżimy se potekim dobić za niekotre leta rożenu, acz wot naszo Arkte Triumf, a tak dalej, što się nie tylko na bankokach widzieć. Jasne se te namety też już wobladała, a przekwapiło me przy tym je, że su wiacere namety se zapotali, kotrz nie interpretuje ta Nie interpretuje się wertykalnie, ale horyzontalnie. To potem to, co te mezocze trajowo komuśni nie leża.
0: To trichy.
1: Trzeba mieć nowe muśny znano.
0: To się k tomu najsnano, se tam lubi trąk, ten już ten, że przemysle. Unikę se, a babi, ma. Udrobny dżakci, Katka.

Cottage is spokiwami. Pokazać cudzysz na leczny swiedzień, gotrysz wotmyje, so jutce na niepielic dworje w rownym wotpowodniacjoch z dujerskiej hudbu, a też wieza z dobry jedu, a ja przeco za so praju sztuś z slipjanskiej wosady wódny so do maj na oczy, jest sam wina. Po takim tam tuś to so poskici, a nasyczeni potom też budżecie. Kino pod tołym niebiom, so dzieńca poskici wieczornym gumcu, od wieczora 9 zapocznie so film Michael wo znatym spiewariu Michaelu Jacksonu. Potom możecie so podać na wiesny swiedzień do serbskich Pazlic w odżęca wieczora, gdyż tam 6 natocza piwo, a potom maja tam też dziecięce kino a wiesne wubiedowanie. Jutce potom po południu hiżo koparski turnier wita a wabi, a wieczory je za starszu a mucz Mocinu, a niedzielu potom też rańcze piwo ze skapału Horjany. Miłoczanska skala też przeproszuje przy krawatowym kamieniu, a to wodzięci, że chodź do niedzielę na serbski kulturny swiedzień, kiszryka Witaj Festiwal. Czera na wieczór są tam też jeszcze raz wulki plakat, wulkusz czinowinu, tak prawie do prawego kuta stajli Riana je pomolowana. Witenski plakat Witaj, cele wulcy tam stej, tak możecie dożywić tam kunst tydzenia, koncerty, dziewaniczki, filmy, ryje, a dalsze poskitki. A potem możecie sobie dżęca jeszcze na wukodżowanie ze spedagoguku za hojace zela ponad, je to nakwatanie minienego piatka niewiedradla, dobiesz szako so wukodżowanie przestoczyć, dżęca so nakwata od popudnia na wieczora 5, lub prajnać do wieczora 7. Dobranie przyje serbski rozwoz je 10 minut, do 9.

0: Žinca a viče vetmejo se v Miročicach Vitaje Festival. Co nas na tom festivalu vecakujo, to vie Jakub Čornak, kytoryž jo jaden z tych organizátorov. Dobre žen, Jakub.
1: Dzień dobry.
0: Jo, gašto słyšeme, vítaj ho v Dolnej Łužice, penjoto projekt, s kutorym chcome našu dolnosarsku rec revitalizirovaš. Vítaj festival, ma ten neco s tym cyniš?
1: Nie, náš festival říká Vítaj festival, dokiž môj prvný album, moja prvná tače, Vítaj říkava. A musím uponien koncert před 4 Lita, jo organizoval a pon jo nikad tum festival so doživil.
0: Po takem vyššie teke muzikáre vašo umelské mie jo jake švác a vy búžašo teke ustupováš k tomu přižome ešti nepere raz co cošo dojšpíš s takým festivalom. Toga jo ninto ten Češi Vítaj festival?
1: Hej, nahaj mu cema lebo prajo kultúru, umelstvo, pokazać, co jest mu jako młody Serbia czynimy. A ja jestem uczennik, a to dla su haj koncertu szedzę dery zamiatysz. Jo, tu w Łużyce jen koncert racz. A mu chcemy poprawom ludzi romadze przynieść, młody a stare, a od Zwieski, a od miasta, też Dena Łużyca, a Honia Łużycu romadze przynieść. No. A chcemy poprawić jednoś jeden dobry festival czynić.
0: Co jest nasz jeszcze hynac, jako na drugich festiwalach? W Miroczańskiej skale to jo nic, przy krabatowym kamieniu to jo wesebna atmosfera tam?
1: Hej, to jest jara wesebna atmosfera. Jo jeden rum za wymiostwo, za przyrodu, a też za Przychodu, za przychod.
0: Ja.
1: No, ja jestem w towarstwie Nucka, Paulo Kamieniak, towarstwo, a musimy nik młode ludzi, którzy noa w towarstwie są, a chcemy nasz wic czynić, a pokazać. To miasto to pełne ze skulpturami, haj ta przyroda, ja wiara wosobitna. To jest einfach ein jara reale rum.
0: Na co możemy się jasnić w tym programie? Nie szpery raz, które kubki tam ustupują, a penga nie bużo jana muzyka teke przednoski, nic, albo workshopy teke.
1: No mamo dżęca, jen czecze ze Spolsku, Oskar Mier, też Walburga Waldzic, z Izabela Kalduska, Raja, kotoż znate su od soundtrack, od Polonastwa na Rika Hanka. A pon ma Krit Lemke, jen przednosk, wod serbskim filmom. A pon pokazamy też krótko filmy, wod Łużyca film. A pon też Maja Nagel, hier budla, a ma jen rozmów. A soboto mamy pon też Dziurniczki, kajesz na przykład serbska Rea, z dorosłymi, dziećmi, a też koncerty, a też Chef war Benki. Ja so wesel du so Janka Hanka Raja, des Berlinska Droa. Da machen wir jara dobre serbski Programm, Button Konzerte, ja und des Disco.
0: Ja, da denke nicht so sehr doll, das serbski Publikum.
1: Wieso? Aber machen wir des jo in nasche Skupine, Gottes du ein Festival des organisier, des dollne serbske Chatschele. No, aber machen wir des Hostscher, des Dena Łużyce, alle des ze Srečne Łużyce, a też z Polski, a też z Berlina, a z Lipsku, ale to cele pisane.
0: Pisane publikum a pisane program, po takie możemy się jaseliš na Vítaj festival. Žinca se zachopio konkretnie w którym czasu?
1: Cioch, Piatna Čodzin. A soboto mamy od 10 brunch, a od 11 startuje te dziewaniczki.
0: Groni, Jakub Čornak, jeden z tych organizatorów Vítaj festivala Žinca a Víče we Miročicach, jo učebny žek a wiele úspěcha a wiesela życzymy wam.
1: Utrobny čak.
0: Jo, a jaka Švác, nie to teke za nas bývá.

0: Naš menjovetnik je bil zase pilne, kaž se za serske menja zajmujo, šo večo poradajo, a co veznamenijo, pen miša, šo se nenta jaseliš na novi žel naše zirje.
1: Mjenja ujasnjone. Med našago menjovetnika, doktora Kita Křižanka. Žinca?
2: Grožiščo. V menju grožiščo som ho juž raz pedal. To je bylo juž před nekotarimi letami, a pepšavem, to mi je tak jasno, až nemusim to žinca vespětovaš. V Dolnej Łužicy je grožiščo mě dve sovu na nímsky grödič a gröč. Ale je hešti češa vjas, aber samo mjestačko, to pak ma v nímske rjece cever hynakše mě. Sonnewalde, zewowe Podwiatzorje Dolnej Łużycy. A sonne, swinco, gapasujo do nientechnego lieszejskiego casa. Jop przecej wesepny fenomen, gaż miestność ma w serbskie a niemskie rzece rozdzielnie mieni. Niekak, a to słowo używam wiedobnie, dokolaż cesta dość, nie wiemy, co godla to tak jo, z takim, niekak za serbska a niemskie luże rozdzielne aspekty są byli ważne za pomienienie. W tym parze jo serbskie pomienienie jasne. Ho, na przodu jo było stare grożiszczo, kotereż jo było za serbskie luże w okolinie charakterystyczne. Ale niemskie mnie. Gela w cwince obswieszona znasz pieda w rodowaniu tej gele. W to jo też june pomienienie. Ale znasz, to pak jano meja idea, jo Sonnewalde to napřešivne susetnego miesta Grabin abo Finsterwalde. Ho jo svietvo, tam jo šamno, to by mego vose pošegovaš na naturu, na přirodnu vegetaciju, abo na pestu brodovania ve srežu vieku, ako obje sedlišča stej nastavej. Liec taka ideja jo pšava, to nie wiem, asi wie, to njama nic cynič ze serbskima mienioma Grožiščo a Grabin, ale veto je to přašenje, kterež mi rovno zabira.
0: Doktora Kita Křižanka, menjovetnika v Serbskega instituta, čo slyšeli za dva týždňa, bužo zase nareže.

0: Nasz niżejski moderator Grigor Klimet, co nam się przerażisz, co ma z nami niż lub rytk.
1: Znajesz o toś tu rytk? Klince niekak ako italski, ale nie jo. To jo Esperanto. Niż lub jo svietu wyżin Esperanto, a moj kolega Sebastian Elikowski-Winkler przesza zatem, kto toś tu rytk żyn zapieda. Jo by nażywa, a co godla jo tak, aż radna liczba Esperanto pije dario tekeserskie meże. To nie jo, mamy tak nowy muzykalski pestro za nasze dzisi, wiesz, jaki instrument to jo. To buże się uzgę niż niżelu, rono tak słyszymy kolumnista Bernda Pitkuningsa z komentarzem ka aktualnemu położeniu, a przysłuchamy rozgronoju k wysypnym rostlinam, a kaki użytk w nim mają.
2: Ja, to jest nieco dobrego.
3: Liniace.
2: Liniace.
4: Możesz się nuć, sednuć tam.
3: Jo.
4: Liniace,
3: jo.
2: Takie za Turki futrowali,
3: albo... To są te male, u nas rosu te wielkie.
2: A to są takie liniace?
3: Jo.
2: Aha, wielkie a male.
3: Jo.
2: Aha. My gronimy żagajce u nas. To jest żagli, aż ty się tam cyty przyjmił.
1: Zaszel tuż z takim niżelu nasze uściewanie, jako przecież wet na pojadnok w radiu albo live streamie.

Petkia zore dun na piwo z makam przyjaszelu przy piwie albo winie zabytniom cas, to jest piwo Martin Aitna. Jo a tak, de ugle dasz kun z tyżynia, albo co szkuli teke gotujo, że mysza przy tym swoja jasele, to życzę wam Ania Kochec-Szwarcowa.

Künste genias, bliżsi, bliżując wielkimi kszacami deriem, aż czasy za to rozsłużili z groma, że z nami na nie niaselisz. Dowolowe impresje czekają zase na was, na Sarski festiwal jowam kazane, żniune zwierzenie se zachopiju. Szoto grają rolu żinca naszym programie, przy mikrofonie jo za was Ania Kochę-Czwarcowa. Witam was uczelnia, życzę wam rydne żyjenie.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ojovaš, Žižec Sebastu.
1: Vzávského programa.
2: Jon, ježli až naša rádiová familia se udajo do dovolá, sú pekele sú duce a tam nieco doživijú, což nesú zaplanovali.
3: Ach, ja to redne.
4: Ja som malcnejšie ako ty, starka.
3: No to búžame ešte vidieš, môj ľubý kialik.
5: Gledajtej, nebúžtej pre malcnej.
6: Co gotla, nesmio starka, se skľasom tak búzaš.
5: Ďokuláš.
3: Coga jo to? Zart niži. Takie nieco.
5: Janu derje aż niesel se przewaliła.
6: Coga z twoim klasom jo staka.
3: Och, gaby to wierzywa, Miluszka.
4: Jo tam nieco dokusol.
3: Nie mogu naraz wiecy dybaś.
5: Ziuno.
4: To den przepytowasz. Nan, co my kola są na głowu stajisz?
6: Ja myślę, moja pekę na głowu stajisz.
4: Niekak Josef Rejszas, zapatrzu.
5: Opytajmy jen do szybnych smierów siegasz.
3: Taka przestoka je teke nieco rytnego.
6: Gledaj raz, taka. Tam kwiki kwitu. Smiją je szybasz?
3: No, co go dla nic? Te są naprzaudu rytne. Takie kwitki przy nas w gumnie nie mamy.
5: Co go dla to obszedzy i szynioco?
4: Jeszcze Njoco se oprašaš.
5: Ugleda za tým, až búžome kľaso domov šiščaš.
4: Zavisče, búžo staré na to nieto rejša zbúraš.
3: No ja, no dere, až nesme ešte tak daleko jeli.
6: Mám kvetky za stákyko.
5: Tepak si riedne naščipala, Mila. Ja šiščím dokusov kľaso a vy pilježašo južo do priedka.
6: Nie. Ja som teke kľaso šiščaš.
4: A ja teke to svúša k tomu.
6: Sme žinca tak daloka trovali. A sme samo nesnate kvitky namakali.
4: K tomu se groni expedícia, Mila.
2: Jo, panu sumili, veta jo naša radiova familia miła rydne żyn, pszau ekspedicju sumili, jo to szieszko słowo, myżemy pak teke gronić uliet, życem teke wam lubisz i się wiele wiasela przy ulietach a ekspedicjach, ale nie lepiej brzeze panu.

0: Žinca a viče vetmejo se v Miročicach Vitaj Festival. Co nas na tom festivalu vecakujo, to vie Jakub Čornak, kytoriš jo jaden z tých organizátorov. Dobre žen, Jakub.
1: Dzień dobry.
0: Jo, gašta słyšeme, vitaj, ho v Dolnej Łužice, penjoto projekt, s kutorym chcome našu dolnosharsku rec revitalizirovaš. Vitaj festival, ma ten neco s tým cyniš?
1: Nie, náš festival rika Vitaj festival, dokiš môj prvý album, prvná tače, vitaj rikava. A musmo po nien koncert před 4 Litter, jo organizoval a pon jo nikakým festival so doživil.
0: Po takým vyššie takým muzikáre vašo umelské mier jo jaké švác a vy búžašo také ustupováš k tomu přižome ešte nepere raz co dojšpíš s takým festivalom. Toka jo nento ten Češi Vitaj festival?
1: Hej, na hajmu chcemo vevo prajo kultúru, umelstvo, pokazać, co mu jako młody Serbia czynimy. A ja jestem uczennik, a to dla słuchaj koncerty, szedzę dery zamiatysz. Jo tu by Łużyce jeden koncert rać. A mu chcemy poprawom ludzi, Roma, że przynieść młody a stare, a od Wieski, a od miasta, też Dena Łużyca, a Honia Łużycu, Roma, że przynieść. No. A chcemy poprawić jednoś jeden dobry festival czynsz.
0: Co jest nasz jeszcze hynac jako na drugich festiwalach? W Miłoczańskiej skale to jo nic, przy Krabatowym kamieniu to jo wesibna atmosfera tam?
1: Hej, to jo jara wesibna atmosfera, jo jen rum za wumiostwo, a za przyrodu, a też za Přichodu, za přichod.
0: Jo.
1: No a ja jsem v tovarstve Nucka, Paolo Kamenjak, tovarstvo a musím nik mladé ľudí, kterýž noha v tovarstve jsme a chceme našu věc jo činč a pokazat. To město to bone se skulpturami, hej ta příroda, jo, věra vosebitná. To je einfach jen jara reale rum.
0: Na, co môžeme si jasadiš v tom programie? Nič veri raz, ktoré kúbky tam ustupujú a penga, nebúžo jana muzika teke přednosky, nic obo workshope teke.
1: No, mamo Čenca, jen Čeče z Spolsku, Oskar Mier, tež Valborga Valžic, z Izabela Kalduska, Raja, ktoréž znáte sú od soundtrack, od Polonás von Rika Hanka. A bon ma Grit Lemke jen Četnošk vod serbskim filmom. A bon pokazama tež krutkofilma vod Ulica film. A bon tež Maja Nagel je budla. A ma jen Rozmo. A soboto mamo bon tež Džurničky, kaj je napríklad serbska Rea z Dorosčemi a Džičimi. A tež koncerte. A tež Přep Tvar Benki. Ja sa veselu so Janka Hanka, Raja a tež Berlínska Droa. To máme jara dobrý serbský program po tým koncerta, ja pán tež Disco.
0: Jo to teke nieco za dolnosharský publikum?
1: Vezo, a máme tež jo v našej skupine, ktoréž tu festival tež organizuje, tež dolnosharské přečele. No a máme tež hosťo ze Zdeno Ružice, ale tež z Srečne Łužice, a tež z Polske, a tež z Berlíne, a z Lipsku, ale to je celé písané.
0: Písané publikum a písané program, po také môžeme si jaseliš na Vitaj festival. Žínca se zachopio konkrétne v ktorém času?
1: Cioch, 15 hodin. A soboto máme od 10 brunch a od 11 startuje de Džuraničky.
0: Groni, Jakub Čornak, jeden z tých organizátorov Vitaj festivala Žinca a Víče v Miločicach, jo učobný žek a veľa úspecha a viasela žecime vám.
1: Učobný žek.
0: Jo a jaké švác, nie to také za nás býva.

0: Nasz menjovednik je bil zase pilny, kaž se za serske menja zajmu jošo večo poradajo o co veznamenju, pen mišašo se nenta jaseliš na nový žil našeje zirje.
1: Mienia ujasnione. Ved našego menjovednika doktora Kita Křižanka. Žinca?
2: Grožiščo. V menju grožiščo som ho juž raz pedal. To jo bylo juž pred nekotarimi letami, a pepšavem, to mje jo tak jasna, až nemusim to žinca vespietovaš. V Dolnej Łužycy jo grožiščo mje dve osovu na nimski grödič a gröč. Ale jo hešti Češa vjas, aber samo mjestačko, to pak ma v nimske rjece ceva hynakše mje. Sonnewalde, zerwe Podwärtsorie Dolne Wuschitze. A Sonne, Swinzer, gapassojo, donintechniko, lescheiskego zasa. Jab tschetze wesebne Phänomen, gaschmiestnost schma we serbske animske rietze rozdzielnie mieni. Niekak, a to słowo używam wiedobnie, dokolasz cestodost, nie wiemy, co godla, to tak jo, z takim, niekak, za serbska animske luże, rozdzielne aspekty są byli ważne za pomienienie. W tym parze jest serbskie pomienienie jasne. Ho, na przodu jo było stare grożiszczo, kotereś jo było za serbskie luże w okolinie charakterystyczne. Ale niemskie mnie. Gela w cwince obswieszona znasz pieda w rodowaniu tej gele. W to jo też jiwne pomienienie. Ale znasz, to pak jano meja idea, jo Sonnewalde to napřešivne susetnego miesta Grabin abo Finsterwalde. Ho jo svietvo, tam jo šamno, to by mego vo se pošegovaš na naturu, na přirodnu vegetaciju abo na pestu brodovania ve srežu vieku, ako obje sedlišča stej nastavej. Liec taka ideja jo pšava, to nie wiem, asi wie, to njama nic cynič ze serbskima mienioma Grožiščo a Grabin, ale veto jo to pšašenje, ktereš mi rovno zabira.
0: Doktora Kita Křižanka, menjovednika vet Sarskega instituta, čo slušali za dva tyženja, bužo zase na reža.

Pitkiaco redun na piwo. Zmakam przyjaszelu przy piwie albo winie za bytniom ca, stoją z piwo Martin Aitner. Jo a tak, gdy uglidasz kync tyżynia, albo co szkuli teke, gdy już miesza przy tym swoja jasele, to życzę wam Ania Kochoec-Szwarcowa.